Justin Timberlake je nazaj prinesel Sexy, mi pa bomo nazaj prinesli samo dobro muziko, same dobre vibracije in pa ponedeljkovo popoldne na Radio Fantasy. Saj veste, kaj pravi tista reklamica na začetku programa? Ja, ko se dan konča, mi šele začnemo. Seveda, kaj pa drugega, vi ste že utrujeni in že počasi odhajate domov, jaz pa cel naspidiram.